0: uwagę. No na przykład, są jakieś nurty w muzyce rozrywkowej, tej amatorskiej, które płyną podskórnie. To są nurty takie piwniczne. Kiedyś mieliśmy taki nurt nieoficjalny. Dzisiaj znowu się pojawiają. Gdzie pan ma możliwość zobaczenia na przykład punków? Z naszych polskich punków? Polpunków?
1: Ale czy musimy ich oglądać w ogóle?
2: Proszę pana.
0: Wie pan, ale chyba po to, żeby się przekonać, że jednak ten punk rock w wydaniu naszym, rodzimym, nie ma cech zbyt poważnych.
1: Może rzeczywiście takich imprez jest za mało, ale jest za mało imprez, które były bardziej autentyczne. Po prostu dla samego śpiewania, a nie dla oceniania, bo oceniać tutaj chyba nie było co.
0: Proszę pana, jeżeli panu występuje taki duet, chłopiec i dziewczyna, którzy śpiewają wiersz dialogowany i ze sposobu, jaki oni ten dialog poetycki podają, wynika, że rozumieją tę poezję, to dla mnie jest wystarczającym powodem do tego, żeby ich oceniało takie jury.
1: Czyli jest pan po prostu za?
2: Jestem za.